Kariberi pacho, igantich, onyo iyo. Wek radio wapach, obet kame no yelo angea. Choko chwiny, kiyom chwiny.